Vulka Party. To wszakie też hasło Wulatkalica, przecież świeci Wulatkalica 25. letny jubilej. Wczoraj konstytucja na hiżo widzieli aktualne wudacze. Dzisiaj miasto im wo Bobry przy Czornicy, wo tereministku Karolinu Aik, wo czesaczlit Dundaka, wo jubileje chodziskie cokwie, a wieza też jeszcze wo dalsze. Miasto im też wo dokumentaciu Noa Domizna Texas na sledach serbskich wupuczumariu. Tutaz mi 5. novembra wieczor na powosmich dziwadle narodze budusinia swoju przed premieru zastupia damotne Ale Przizewicz so dobicze, a to cele jednoro online, na naszej internetowej stronie albo też w app MDR Serbia. Tam je wszystko za was sprzygotowane, po takim nitko hižo si zapisać 5. novembra wieczor na po 8 w dziwadle narodze, tam dożywicze przed premieru Noa Domizna Texas na sledach serbskich wupuczuariu, wosebita dokumentacja Wulatka.

0: Szczeda hižo dolu, abo potače se znano išče do prosnin, a mače da potom tež nešto k zamavje sobu. My nešto za vas mame, novu serbsku svuchoru, a dokelž maja tež starši dol treba, je vona tun raz za modžinu a dorosčenih. Tam, džiž bytli moj, vona reka. Mirčin Venk je napisal staviznu vo starom domje nause, kiž je polne dopomnenku. Zala a Danii cetaje se z njeho svoje doma sčinič. A kojštem rumje so druhe dopomnenki namakaja.
1: Spravdu prajne se na to samo veselu, nemůžu zcova očaknuć, zaso sem pšičaneč, zaso mě s přečelemi byč. Tu svoje tovarstva mieć, nic kuždu akciju zdaline odvojsovač dobeč. Haj. Skončne zaso serbska zromadnosť s svojimi serbskými bratrami.
2: Serbsce bratia a serbska zromadnosť? Kus k mene zela radšej nebe škodžavo. Ale krok po kroku, môj ľube. Mamo tla na ju plán.
1: Haj, šakaj, nitka pak buj. Svišu hiže našo nebo vôku rec, za mamo nuc pšič a nic v duriach stať.
2: Haj, kaj štedu, ako se mi prvý raz ju sobu zau. So by mi predstajú. A ako tak daleko bie, som naraz preč byl.
3: No, politaj skončne núc a nedajtaj sa doho prosič.
2: Kváľ Jezus Krist? Kriní, hakšo.
3: Ty si zavešče zala. No, rejnje, za se skončne raz sobu pšieva. Ja sem Maria. Vokomik, da bi se skrutka išče rúce vodreč. Tu te začuče tola znaju. Pokaž raz prošu svoje rúce.
2: Rado, knini. Ma... Ale čodla...
3: Aj, voprode kameneče saka. Daj, kež kropavé rúce. Vieš, náš staré nanie nede jako kežka skále dživo. Jeho rúce sa vojíše húre vúpadašte. Dži nás dži jacao, je to bylo, kež by rekči nechtu spiskovi papiru policu jedže. Ty sa dođeva hodíš, to ty tam vidžu. To budžu našemu luftiku si dane ili tyč. Přinži šak bole po mojim nebo Francu. Ale praj raz, že da to nuc cova ostane.
2: Daniel ještě raz ka auče, dokož je nešto zabil.
3: Ach, pojruniš dale. Što da budže moj tu durer stača na neho čakač. Sam vina, když će ju takle stejo ostaje. Puj, bitlinske je rene zante pena a blida kryte.
0: Kotre dopomnienki Zalu a Daniela przewodzuje przy odkryciu wódzynego domu, to słyszycie słuchorie tam dziś bydli moj. Jo namakacze w cywej dłości na naszej internetowej stronie w app MDR Serbia, a wiedzą też w audiotece ARD Sounds, albo tam możecie się też samo sobie dołożyć.

Krótko po cibielki na studiumie, 6 godzin w 8 sztucu, czy tu są nasze pokiwy. Dżęsa zmija wot jeni dopieczyć w klosztorskiej zarodzie klosztra Marina Wiezda w Pančicach Kukowie na zimski swójbny dżin. Z paslinjom, z wiedu w rybach, z samoczynnymi pomijami, hacaniom alpaku a wszelakimi dalszymi akcjami za cywu swójbu. Tu nieczko pokiwy za pustyńskie dzieci. Tutaj są dżęca do domu zielaria a smolaria w bazu witane. Tamże w opraszenie hać su ryby nieme. Od napoczesaczych do napodwanaczych może dzieci tam domie zielaria a smolaria niszto w temie nauknąć, a też niszto paslić. Sobo przyniesć maja se proszu nożycy, pisak, lipk a 2 euro za materiał. Prozdninski poskytk za dzieci w Wojewódzkim Muzeju tun winuje się stwórtk jabłkam a kak z nich breczka nastanie. A to na miestnie też wiezo wóz pytaja, a z miesta wiezo też woptać lubi dzieci. Dżęca poryczy Zuzanę Huzyna na wieczor pieczych wo dziwi mużu a przypódnicy, potekim wo pokmurenych postawach ze serbskich baju a bajku. Dżęca po podniu pieczych serbskim muzeum w Kotczebusu. A w spaloch tam je kunstydzenia technica a starym motoram wienowane, piatk wieczor sedmich pokaza so road movie, potekim film wo jezbie ze Simpsonami do Rumunskie. Jezbu je skupina Loni dożywiła, a sama też dokumentowała. Film pokaza so potekim spaloch piatk wieczor sedmich.

0: Czesać mięcino do na powoz mi się, a to je wiedzy czas za gratulacje.
1: Przejemy z Bożą.
0: A narodniny Svieči dženca Mirčin Domaška w Hurkach. Tu co przeczytać, dżens Honacz rano zaspiewa jubilej Svieči w Hurkach pczuła Mirčin Domaška swoje 5 a 70. K tomu wutrobna gratulacja, niech strohota czy przełodza, abo niech ci dalsze mocy da, czuki zunča bez przestacza. Najrinczy spił k narodninam. Tak, zwieseli so czy wutroba. Niech pisanosć nazm czy wokrzywia, k tomu kwiecze zboża wuprzyja, przyje mi czy krasny dzień. A dżęcjonu nie dziwaj, na czumpieli so poczumpaj, dziecinu tu powietaj, a se z nimi zaspiewaj, gdzieś so spiewa, tam wutroba so sniewa. Zapwacz bo za procesz je, dziwał so dość, nitk pomożą krocz. Do przyja. Wszyscy 4 dzieci, przychodni synojo, a 9 nuczku do przychoda. Niedzielu so przyzamknie hostczyna na to, co wszyscy wiesela. Haja, spasniewaje tute linki w lubości mandżelska katona. Mirčin Domaška z Hurku swieczy po takim dżęca 5 a 70. A przychodna gratulacja ta kwata nie tylko do Chruszczyc. Dżęca mienicy swieczy Maria Nekowa, jej 5 a 70. Z wutroby wiele zboża, w osobie pak struwotu, żywiecku radość a Boże żonowanie. Jej lubi jej wuprzyja. Tu steja to co przeczytać? Poprzyj sobie dys a dys, tyż troszku wiatce miera. Haj to przyja. Mandżelski Jürgen, Joka Mendi, syn Rikos Klaudiu, a przyzamknie so swojba Markets z Kulowa, a też wie so cywy zbytk swojby. Mare Nekowa z Chruszczyc, Svieči dženca, 5 a 70.

No a wesela sobie zostanie tam, gdzieś so ludzi zetkawaja, a tu jest jeszcze raz pokio na was. Jeli macie wy niekaki termin, koncert, jubilej, towarstwa, wiesne swiedzień, što wiem ja, a chcecie rady zjawnie możnych hostci przeprosić, potem wupięcie proste za to sprzygotowany formular na naszej internetowej stronie ze wszymi relevantnymi informacjami. Potom zapisamy to wiezo też do naszej rozosłuje protyki, a dość tak daleko je, potom też za wasze zaredowanie wabimy.

0: Polícia z G.
1: We Wojerecach jest so pokranjene moped zaso zjewił. Wobydlaka w odkry Simson, bądźlu po podniu w około 2 maj w Kjarczynie, za wikami przy Krotkowskiej leżo. Moped byciu sreć septembra przy zelenej drodze w Wojerecach pokradnili. Policja zawieszczy sledy, a po zakończeniu przepytowania ma w obsadzie swoją parowanu Simson potom wroczo dostać. Wostaniemy na dom we Wojorecach, na Rajkaniszczu, tam jest o bądźlu po podniu wokół pieczych muż przed dziećmi zeslikał. Podałk sta się na wolnoczasnym kompleksu Wukot przy Niszczanskiej drodze. Nieznaty dreje przed holcu swoje kolowe dele puszczył, a seksualne jednania na siebie przebiedł. Policja pyta nietko swytku. Muż nosze się swytwo modre dżinsy, czmuło modru kapu z czerwonymi rukawami, a czarną czapku. Pokiwy przyjmuje policja we Wojorecach. W Kruszwice są nieznaczy punczelu do podnia, w osobinskie przedmioty a pieniądze z bydlenia pokradnili. Szkoda leży pola niedzie 400 euro. Wiecna szkoda po policji przy tym nie nasta. Policajski rewir byłej wodzie pad przepytuje. W Bukecach nie jest szofera nakwanych auto punczelu przy podniu. Zakaz przejezda w obkiecz bołałej. 6-40-letnej jedzieżtaj ze swojej maj LKW-o maj. Najebacz zakaz zajeżdżi 2 przez 3,5 tony. Po Karla Marksowej policja ustaje wozy więcej, bo obaj mataj z pokutu liczyć. A na Bieżyszcz aż 20 w Budyżynie je policja pądzielu mies rano 8 a przy podniu jenej spieszność kontrolowała. Otwiace hacz 1200 jeżdżidło, bie 260 przespiesznych. Najspieszniejszy bie Škoda z 280 miesto dowolenych posta KMH. Šofera očakuje 260 € pokuty, 2 dybkaj v Flensburgu a mesac bez jezdnej dolnosti.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašaj so.
1: Štua je tun tam celiju?
2: Ne vem tak praje. Mi so zda, zo by to Jozefu přečel.
1: Ministro Kolu?
2: Haj, tun by tola se svojbu na vopiče pola Jozefa. Zetkachme so popoudnu na športništu. Anton by podla, Franz a Jurek tež. Božida, Jakub a M. Jozef s tym Kolu. Možachme super mustvě za kopajncu tvorič. 4-4. Nažel pak nesme tomu Koli prajli, so ma so blízko hatadla nakeč bu prač, tež to bula kopne.
1: A bul mieše ty sobu?
2: Haj, tun stary WM bul, kotry sem w dziedowej garaži namakao.
0: Witaj, taj.
2: Witaj k nam.
0: O, a nietko je twój bul fuk?
2: Haj, nażel wuniac widzieć nie.
1: Leże się cywu kwilu nacze. Bez pomocy jun dotaj nie możachmy wuczanycz.
0: A ma taj niecko pomoc przy lubienu?
1: W obcy dziery hata, tychu dawno hiże sami z czumą nahatieć, a bój z rohodzie wuczanyć.
0: A to so jeszcze stało, nie?
2: Nie, emzo nic. Ci dorośćeni drudy niż to zlubia, na coś, co potem nie dopomnia.
1: Miestem, bój ty siedzio niekotry dny doho ja twidzeć nie.
2: Sym so iże wełsy praszał, hać ja jun snano niść wuczanył, ale niść tu niczo nie wie.
0: To je wiezo spodził na wiec.
2: Woprawdzie spodził ne, haj, wun co tala podnówić na może, abo?
0: Z kotreho materiala da wun bie?
2: Józefina, wiesz ty to?
1: No dajki skorze, kajke wtedy zadzieruje czas kopaske bule em bichu.
0: Aha! Jeli je wun skorze.
1: Potom što, Lexio?
0: Na haj, kopaske bule skorze moža so najhoršim pađe telko vode nasrybač, zo bila bul tak češki zo so podnuri.
1: Oje, to budeš so z nim rožonuač dobieč talejo.
2: Haj, škoda.
1: Lexio, kotre bule ne bychu so vyhače podnurili.
2: Zavešče te z pistovorského časa, gumijove bule.
0: Tak je.
2: Ale s tými nemôžeš práve kopaň súrať.
1: No da, bude nové bude treba.

0: Anjeżli aż przyobrażujemy się aktualnym czojeniem, gdy zaznieś sztucka wety żołczo a golcu chrzebyskiego dzisiejszego musicala, stoisz mocnie bez świetniszczu, ako Nikula, weni spiewają, znasz ja to motywacja za szuch, ako taku tuchlu trebają.
1: Yeah.

0: Nowe webbok. Sobu pomaga szym, ako ksie z zisimi serskie pejedaż na zaredowaniu sledne tyżyn stwartk sujen w serskim internasze, a potem we Willi Kunta bund przedstajili a pokazali na przykładach, kak możesz z nim żyłaś. To wesebne jo, aż projekt Sobu nie pobiduje pomoc jano za zisunie a horty serskim wetkubarkam a wetkubariam, a rorono tak serskim instytucjam a familiam, a kościelu svej žiši do sereskih žišunju. Ved stvrtka ma kužde k webbokoju přistup. Po prezentaciji ve sereskem internaše su zajemci jen mokali sami uprobirovaš teke ve Willi Kunta bund. Marja Ilikovska-Winklerova jo to toži biva.
1: Vjednica žišunje Kristina Hupacojc z mesta jo při rotach uvitala gešći s klebom a solu.
2: Ja som wegen Gerda, muss im Grunisch. Ja, gast dem Projekt, ja ho, wie willi, pönze wjasselim, ne? Seskaritz ja wajna. Ja, ja som to pschätze zwischaba, gast mei astaka am mei staki. Dei roskan ja wei. To zum teke dalle dasch.
1: Nuci, ja był już o wieliki rusch. Manuela Drinkmanowa jo przygotowała zisi na program.
3: Ja som rono te zisi oblikała, te żocza nosę bosku drastwu, a to jo bluzka, szorca, keszula, ab strumpy, a starne zreje. Zapletku cynisz, a wosy cesarz, a te żocza musy redne bysz.
1: Tyki Hajke Żupanojc jo pomagała.
4: Te wyżynska drastwa, ja.
5: Keszulu majusz, szorcu.
4: Ja. A cypiel teke.
5: Co by ten robkowali?
4: Ja, a szarpa, a lapa, filujo, wyszli.
5: Ach, masz o lapy teke?
4: Ja.
1: Kubańskie ministerstwo MBJS jo projekt Sobu spiechowało groni przedsedarka Serskiego Szulskiego Towarzystwa Katarina Jurkowa.
6: Ryczne spiechowanie jest za nas ważny tema. Tu smo mieli praktyczne nazonienia, też nasz personal sobie zaprzymnoś, a to dla smo stajli na MBJS prostu za tutum projekt.
1: Bramborsku radu za następności Serbu ją reprezentowała Delia Münchowa.
7: Ja sam była na tym przedstawieniu, a ja mam ten projekt za wielkie ważne. Myśmy to takie jako Saska Rada przewyżowali, a na to gledali. A ten projekt, ja, ten prawy krzac do przychoda, dokulaż nie to są wszakie pobytowania, kiedyśmy mieli do tego digitalnie, są nie to związane, a nie to w życzeniach takie pomaga.
1: Pemałem Josef Wer Połniu ze Szule Zadolno Saskurica Kulturu jo przyszła Birgit Nagluła.
8: Dokulaż my mamy takie u nas w szuli takie recne kursy za wetkoblaki a wetkoblaju, a jo to jo wielkim zajmne, co dajo jużo, a co możemy takie używasz, albo ewentualnie k tomu dasz.
9: Ja som li enchesmetoyc, moja żoka jo hube żyżoni, a ja som ceptaka w Briazemie za serbsczynu. Ja, ja som to takie doma opytasz, lec możem z mojej żołku to takie uprobiować.
5: Pytasz, czy takie doma piczku serski ze żołku?
9: Mogę raz przy wiaceri, albo przy grajkaniu, jak gronim przecy dobro zajczo, albo zdrowości, a wena już o takie powiada, miszek. Ja.
5: A żyl ketlicojc z muskim o takie hu?
10: No ja se wiaselim na ustup mojej żołki. Gwenka, jo 4 leta, jo wykupce uchacką, a ty neco pokażu. A wena jome groniwa, to jo jeszcze pytajmne. Są takie były w zaredowaniu w dolnosiarskim internasze.
5: A jaki ten przednosk jo był?
10: No tam se markował aż wiele, wiele żyła, a obszał do kompetencja w tom sztyce, w tom całym projekcie. Jo, to ja przy sobie niewiajobny, aż takie nieco dają. Takie recepty, a pen z małym widijom, a serskie słowa, sady k tomu, to jo nieco zakuszczy żyn. Zu nic jano za żyszą nie starjeszy, mogą to ze serskimi żyszymi takie wygin, gdzie je używasz, se myslim.
5: Zofii Rydelowa, wiedomnostna sobuziłasiarka Serskiego Instytutu.
11: Ja żywam w projekcie Sroka, a tam jo takie Mila Zacharia soła w strategickiej kupce. O, jo, my se mia sobu petperamy. Jo, also ta idea jo wielicna. Ja nażyjam, aż późno se to takie stałnie rażisz, aż mają te mece takie personelnie to, ja, do przychoda dalej zesz, aż se toż ten webbok dalej może uwijasz, a aż mego szykny te kęż se wyserskim pelu niekak angażiruju, teke te materiale tam pesłasz, a te mego to teke obżywasz.
1: Anna Zachariasojc, buzio, teke webbok sobu używasz.
12: Ja ucym przy projekta Zorio, a za nasze Ukniki a Uknice. Sú tam také veľa pobytovania, ako budú sa ražiť, aby mohla také v lichom času hýšť niečo k tomu gotovať.
1: Max Baganc je na projekte Sobu žijel.
13: Also ja som v záchranných miasecach Sobu pomagal všaké materiálne Rícneho centruma Vitae, zažívaš do Sobu programa, vesebne vec knihy Gunda Heiderovej, ale to ešte nie je okoľnice. Also tam šíža na kúštupa tešie veľa materiála

0: Jucia, a gejcysu przechwatali geści a starejszych z riednym programom. Petom, P programie, susy geści we styrych rumnościach megalina szaki part zeznać z projektom sobu, jego obsimiesim a formatami. Spiwy, gronka, nałogi, baslenie, a wiele więcej. Przykłady jo przedstawiła rycna motivatorka Iben Lotric.
1: Ja som teke sobu ceniła, ja som nekotare pobytowanie w tym jo używała, a potem dolodowała na webok. Ja som wieselim, aż nie doszukne mogę startować. A...
2: Co to jo, coś się wygotowali? Grasia, baslenie, spiwy, reje?
1: Ja szukne wiece, które przedstawię życzą i gotują.

Nowe obszerne materiał za uknienie serbszczyny nic jano za dzisi jewet ninta online przystupne pod sobudybk.info. Maria Ilikowska-Winklerowa jest rozgraniała z nosariami, inicjatorami a ugotowariami projekta Sobu Nosario Serbskoszulskie Towarzystwo.

0: Obžirniki a zajmowane na sesji tekstilne rucne dzieło, dejeninto dokratnim przysłuchasz, wicze zmakaju se w rudnej plakalawy na dwerie hof freuden, coż cytasz teka jako hof reuden, toż to sedme zmakanie sesji stojpet motom charmantna kultura na landzie, charmante landkultura, gjarnarka Maja Schramojc przeprosuje o wetpudnia zika styrych szyknych zajmcu do swojego zeleninowego gumna, šo okovo zelenine vam rád rozkvadujo, teke vsaske rice, a vet zigar pešich stoje šakodake vášňa umelskega šiščania na programie, ktereš vam Zuzane Kruse predstajo. Vecej novost čo svišeš o našich drobných poješťach po přiduci muzice.
1: Priemne mi šišči a vihor mi šumi v glovie. Przyjrzysz pak bliżej, woda se zlagnie.

0: Gledamy krótko jeszcze na wyższe program. Nasza morzyńska redakcja już zase pilnowała.
1: Morzyna, słuchaj. Wyższe ujrzy zase nowy bubak. Ja som jako Prydichkeit, a gromadze z Larysu Kabelscholz biedu was przez wyższe udasze morzyńskiego magazina. A to są nasze tema. Start naszego uszczelania przezejo Karolin Kühne. Wona jo była na koncercie japońskiej band Sieg Dö. Namiestnie jo mogała samo z managerku w koncertnej agentury tej band powiedać. Toż ten interview, a dalszne zajmne doglede do japońskiego VK-sweta dostan jo szowicze wyt Karo. Potom zwyszymy Larysu. Wona jo była w ustajeńce na carsne serskie umiestwo w umieskiem domie w Pectupimie. Przytom jo mie program, że w aktualne umiestwo ze serskiego kulturnego ruma. Co może się se przytom przedstawić, to wam Larysa wicze przerażio. Jo, a takie ja som nieco przygotował. Pasujucy, k se bliżej ceju spooky season, szarim se ja już o piczko w bubaku, że w Wednesday w zombie psy, a z niemudrujucu lubość. No, z co to ugadali? Przałuję, że w czasie cy filmy gaszyści perucenie za Halloween noc treba szo, potem wicie pilne przysłuchaj szo. Potakiem, koncerty, umiestwo a filmy. A miastym mamy sobie zase nową muzyku za was. Tu sta czerwienia krzica w kalendariu. Wicie jo zase bubak. Zaszajtuj szo.
2: Oh my god, Josh, can I try on your glasses?

0: Anjeżli aż przyobrażujemy się aktualnym czojeniem, gdy zaznisz sztucka wety żołczo a golcu chrzebowskiego dzisiejszego musicala, stoisz mocnie bezsvietniściu, ako Nikula weni spiewaju, znasz ja to motywacja za szuch, ako taku tuchlu trebaju.
1: Oh, you love that.

0: Jołcia, a Gejcysu przechwatali geści a starejszych z rednym programom. Petom, P programie, susy geści we styrych rumnościach megali na szaki part zeznać z projektom sobu, jego obsimiesim a formatami. Spiwy, gronka, nałogi, baslenie, a wiele więcej. Przykłady jo przedstawiła rycna motivatorka Iben Lotric.
1: Ja som teke sobu ceniła, ja som nekotare pobytowanie w tym jo używała, a potem dolodowała na webok. Ja som wieselim, aż nie doszukne mogę startować.
2: Co to jo, co się wygotowali? Grasia, baslenie, spiwy, reje?
1: Ja szukne wiece, które przedstawię życzą i gotują.

Nowe obszerne materiał zauknienie serbszczyny nic jano za dzisi jewet ninta online przystupne pod sobudybk.info. Maria Ilikowska-Winklerowa jest rozganiała z nosariami, inicjatorami a ugotowariami projekta Sobu Nosario Serbskoszulskie Towarzystwo.

0: Obžirniki a zajmowane na seši tekstilne rucne živo, de je nento dokratnim šisvuhaš, viče zmakaju se v rudne plakalove na dvore hof Freuden, což cočaš teka ako hof Reuden, tošto sedme zmakanje seši stoj pod motom šarmantna kultura na lanže, šarmante landkultura, gjartnarka Maja Schramojc, přepšo svojo vedpodne zega styrich šuknuch zajmcu do svojogo zeleninovego Gumna, šo okovo zelenine vam rád rozkvadujo, teke vysarske rice, a vet zigar pešich stoje šakodake vášňa umelskego šišťania na programie, ktorež vám Zuzane Kruse predstajo. Viecej novosť, čo slyšiš o našich drobných poješťach po přijduci muzice.
1: Priemne mi šišťi a vychor mi šumí v glovie. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnio.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Be Lubinje Bužonin to teke seska hrgoj visaš, be sviku su svišili zviganje za tva nuje žišunje, a mščana je zmiju ušparanja dla miline. To a dalčne pojišći mame nento za vas, za mikrofonom jo Štefani Krautzöc. Před Lubinskem zastojenstvom domje Bužonin to teke seska hrgoj visaš. To jo krajne rašc okresa Dubja Blota Sven Herzberger groni slednu srjodu v okresnem semje. Herzberger nie przysłusza żadnej partii. Dyskusję k temie Hrgoju przed oficjalnymi domami okresa jo Oliver Karloff w AfD FWKW nastacy. A ko reakcję jo Herzberger rozkladował, aż k tomu jo już służbny przykaz postajel. Wytka selska Hrgoj w Lubinie wisy przyjedny raz iści nie oznate. Mysčanske a groščanske diali přiduce tyžin dokrátně glídaš, kde a kak potřebaju přiduce stvrt elektrickou energiu. Firma Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom MbH bužoga tvaríš na seši. Bet jesnego žajča do pysnego vytpeludně buža Jan Urunajnský agregát k dispozícii, aby lůže mögali milinu užiš. Ktoś ma cużliwe aparaty, telefony, routery za internet, albo satelitowe nalożki, te je uszaltowane wystajisz na tomniu. W grodziszczu są potrafione obydla je wejsne drogi, a dalszne, które już dostali odpowiednią informację. Takie radowizy a zawyda z tej potrafione. Peniżele są zwiesili zwiganie za wejsny dom wysyku plaklotka. Ta tva obšimijo zanirovanje obstojec chromu a nuotva žišunje, halje za ota ognjove obere a žilne zanirovanje vesnego domu. Nuotva žišunje di bitovaš mestno za stržašča žiši. Samo zauna jo za njih planovana. Tuholu su sukojske žiši v objajenskim kvartirje v Grotku. Ta žišunja se obželijo na programje za spihovanje togo selskego v okresu Sprivjanusa. Tva plaši 5,7 milijonov euro. Betvičego nesmiješo veci v regionalnih šegah abo nadvrniščah pivo abo palin spiš. Pšicena su starošči, což nastupa vistošč. Uzeša su tam, žošo gastronomija abo bistru v šegu. Konflikta a namece su přeci večji problem v šegah, s tim zakazom kše Deutsche Bahn a obhaduje politika je problem obgranicovaš. Bramborska co teke miš veci personal, kterošče zagronite za vistošč. Policija dugo pokažu na to, až Deutsche Bahn jo sama zagronita za dožažanje togo zakaza. Lic mužo doš kvalificirovanego personala za oklidovanje nuh regulu nijo jasne.
0: Jadro.
1: Nazima jo ašma. Nebio jo pekšete z mrokovami. Slovinsko tam a sem ulekujo. Žinca viče jo na nej uši 16 gradu. Viček tujo, tiš nijo vetvižeš.

0: Po tom podcesčenskim zaredowanju petk budušenje domovine cytame teke w nowym casniku w nowym udażu mogę se przedstawić, to nam net przerażio ta szefredaktorka, wynajonin to przy telefonie dobry dzień Katalin Poradzkoc.
1: Dobry dzień.
0: Buszo to teke artykel w nowym udażu.
1: Na kuste pat, a planas możesz o teke redne futa widzisz. Gratulujemy szyknym kęcz sudostali my to domowiny, albo cesny znamuszko.
0: Mimo tego, co chcesz jeszcze uzygnąć?
1: Ja, planas su w tożtom udaszu szake wysoby w sreżiszu albo w fokusu. To su na przykład te nozorjaki, dokulaż oni su dykunie prednego septembra zachopili pilnie dojnosersku rec uknusz. Litosa jo ta kubka troszku mniejsza, żywisz w sobą jo zachopiła. A te nozorjacki, a nozorjaku, co my wam przedstawisz? Tam zgonioż na przykład, co godla woni ksił sersku rec na uknusz.
0: Ach, to są dalsze wysoby.
1: Also, jedna parszona kęć wam przedstawiamy w tożtom udaszu. Se zasajzio za to serskie na polityskim pelu, ale wici w slizynie. Ona jo zachopiła jako referentka za nastupności Serbu w Brambolskiej żyłaż, a statku jo tam jako, ja tak pomienione, zwiezowańskie misno, sznyczczele, tak ona siebie wizji miaze zastojnstwom a serskimi instytucjami. Mm-hmm. A zabiście, co w ju na posiedzeniu serskiej rady raz widzieli, to jo Katlin Bürgeltua. Planas gönio, co troszku więcej w niej, nie z drugim wytkuj ona pechada, co godla jo se za to miestno pracowała, a więcej.
0: Pen som sobulicyła, po takim bideo zasypedla byś ten cerkwiny bok.
1: Ten mamy tekę, a dokulaś o tydzień żnionego zwierzynia, wierszy się szo koło około żnionego zwierzynia, a to groni dwo k tomu jo szybnych wycy maju k tybie tu nażył, a ty dajesz im ich carubu we pszałym casu.
0: Mamy tekę iść nieco ze sarskiego kulturnego żywienia.
1: Na to mamy na każdy patek, dokulaż ja w zajrzonych tyżyniach. Jo zase na tom pelu wiele luz było, na przykład zgonioszo plan nas w nowej ustajince w Tyszańskim muzeum, albo w kurowym koncercie w Luterowej cerkwi,
0: mm-hmm.
1: A miazy drugim w tom, aż su kreslenki albo umiarskie twerby u kniku dojnosarskiego gymnazjuma, tak w Budyszynie na gromadnym zaredowaniu serskiego ludowego ansambla a serskiego muzeja żadną rolę grali.
0: Na szotosme wiegin narskie, bużata zase pisane wytmienia te udaże naszego serskiego tyżenika Nowy Casnik. Uczomny żyk, aż co nas informowali, przy telefonie ja była szefredaktorka Katalin Poradzkoc.
1: Rad se stało, a se wjaselim jużo na drugie rozkrono z wami.

0: Skoro jo šikno vetžnjete sledne jabłka su targane, a banjave teke juža zdrave su, na zimu se blida zeki boju dla šiknoko stada a zelenine, ale co z nim ciniš? Naš kolega Gregor Klim ma redne kjarmušne recept za vas.
1: Žinca mam jedernu před Jezu za vas, ale kaž jo talari veliki dost, čo to juža pšava jacarja. Žinca drjebe gronili tomu bowl, recepto ju se groni, ale kitche, kače. To mi se zezdajo nimske, neskere jo přišlo s nimskimi dialektami do Užice, v Rajnlandskej jo opisujo nieco, což jo čochu do kusu. Varime ako predne objelate kulki. 5 kilo dosiga za celu familiju. Potom času, ako kulki varje, mežome upiš dvije frišne grce a jejo rozkšajame. Te trebame za salat. Cibulku sekame k tomu, čim šajnšej, čim menej vena meli tých cušlivých, ako cibulku rada necuju. Vesuchu, cukor, sol a peper daju vircu, petersilia a dyl, strove pšišmiek. Kašo salat gotowy, staramy się o jedernu pšicinku. We panwi skryjemy dalśnu cibulu, skromadnie z tukom albo szunku, coś o wariantu brzezemiesa, zeszo suszone tofu, ten zekszajajsza do kusku, a ważnie przemieszajsza jen ze życu soja, juszki, a czaszku ususzonym kobukom. Tośo stajemy pen na bok, potem przyjdu jaja do panwie, zakuszty go jadno opiecom. Miasy czasu budu kulki gotowe. Je obelimy, a kszajemy do kalasku. Do talaria scynimy te kulki. Na nie dodajemy kusk butry albo margariny, a radiuś cipku soli, gry przyziotuk albo tofu we swojej juszce. Gorkowy salat jeszcze raz pszał je przemieszać, a z nim talar pekrzywamy. Na ten chechowaty talar przyzio ako sylietne to jajko, sola pieper, tomu fryszny ksien, a zimny pisze. Voila!
0: Ja, dobrý apetit, žicem, víče, zmiome dalšný recept z kjarmušnej kuchnie za vás.

0: Gledamy krótko jeszcze na wyższe program. Nasza młodzieńska redakcja jest zase pilnowała.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Młodzieńa, słuchaj. Wyższe ujrza zase nowy bubak. Ja som Jakob Riedigkeit, a gromadze z Larysu Kabelscholz biedu was przez wyższe udasze młodzieńskiego magazina. A to są nasze temy. Start naszego uszczelania przezejo Karolin Kühne. Wona jo była na koncercie japońskiej band Sieg Dö. Namiestnie jo mogała samo z managerku w koncertnej agentury tej band powiedać. Toż ten interview, a dalszne zajmne doglede do japońskiego VK-sweta dostanio szo wicze wyt Karo. Potom słyszymy Larysu. Wona jo była w ustajeńce nacarsne serskie umiestwo w umieskiem domie w Pöztupimie. Przy tom jo mie program, że w aktualne umiestwo ze serskiego kulturnego ruma. Co może szo se przy tom przedstawić, to wam Larysa wicze przerażio. Jo, a takie ja som nieco przygotował. Pasujucy, k se bliżycy ju spooky season, szarim se ja już o piczko w bubaku, że w Wednesday w zombie psy, a z niemudrujucu lubość. No, z co to ugadali? Przałuję. Że w czasiecy filmy. Gaszyści perucenie za Halloween noc treba szo, pytam wicie pilne przysłuchajszo. Pytakiem. Koncerty, umiestwo a filmy. A miastym mamy sobie zase nową muzyku za was. Tu sta czerwienia krzica w kalendariu. Wicie jo zase bubak. Zaszajtuj szo.
3: Oh my god, Josh, can I try on your glasses?